Zjutraj, ko vstanem, oči si pomanem. Sam sem doma. In kaj čujem čez hodnik? Ha? Kaj? Kaj, male podgane čujem čez hodnik? Ej, to. Ej, to. Ej, to. Ej, ja, to. Dej, tale mi model fucking prekimava tamle. Ampak jaz nisem zihar. A ja, jaz na men drug rap komad. Ona je zelo